To jest lek końców. A na samo zdanie dawał. Nie, a zasz kraj, choć rozkierasz po nas.

0: terenu, spadni z ino ciebo żenu, dok sam bijo na terenu, spadni z ino ciebo żenu, dok sam bijo na terenu, spadni z ino ciebo żenu, dok sam bijo na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

0: Applaus. Applaus jeszcze mało.
1: Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.

Pa, patrzeć, pytą się kokocie, on ma kostę. Zatem ty metłasz deka, syty, ty zikaj, tebe zaroszuła, na czek.

fantastyczne glasowne możliwości. Ja mam fantastyczne glasowne możliwości. On i ma.

majki, za mene dole życia, a mokra masa, ja i mam fantastyczny glas. Pametan lijek.